Amubaduka chiratnasie onie obai gana fo odensempa ene afutuo ode kokobo odi agro simple way kaje.